Pytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: to na maksa.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pan Rembiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
7: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
8: Zgarniasz
7: 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
10: De Palma.
11: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
12: SMS o treści MAX na numer 7327.
13: Koszt 3,69.
14: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No. A tamta
1: to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Brześki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Szkołę ogarniamy.

0: najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak to wyszło.
2: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Lubię te numery, w których Armin van Buuren przypomina sobie dawnego transowego Armina. No i to jest właśnie jeden z nich. Świeżynka Armin z Sasą Everlasting w RMF Max i otwieramy sobie sobotni program Lato na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry. Po 10:00 jak zwykle Ada Krysian z Agatą Świderską do mnie dołączą i lecimy z bratnimi duszami, a za chwilę sobie polecimy z Dua Lipą. Love Again.
1: Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
1: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: I po reklamie.

Beauty and the Beat. To Justin Bieber z Nicki Minaj w RMF Max. Ja tu sobie czytam o środkach, które należy zastosować, żeby się pozbyć pająków z domu i nie żadne tam owadobójcze. Naturalne środki odstraszające są na przykład olejki eteryczne z mięty, lawendy i cytrusów. Podobno bardzo ich pająki nie lubią, ale ja się tak zastanawiam, po co pozbywać się z domu pająków? Ja wiem, dobrze, okej, wyglądają jak wyglądają, no ale słuchajcie, pożyteczne są, im więcej pająków, tym mniej much w domu. Ja wam powiem, mam w domu dwa zwierzątka. Mam w domu kota i mam takiego zaprzyjaźnionego pajączka, który mieszka za biurkiem. Nazywam go Andrzej. Zgadnijcie, który jest pożyteczniejszy. A który jest droższy w utrzymaniu? No.

0: No ma ten numer to coś, przyznacie, nie tylko w tytule. White 2115 w Palar, Vivi Simon i Mercury. To jest RMF Max. W RMF Max dzisiaj wypuścimy wam kolejne fragmenty kolejnego odcinka podcastu Bratnie Dusze, a w nim gościem Wojtek Gola. Tak, ten Wojtek Gola od Fame MMA i nie tylko. Między innymi nam zdradzi Wojtek, jak wyglądają te imprezy celebrytów. Co tam się dzieje? Nie uwierzycie, ale to po 10.
1: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Puka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.

0: i po reklamie.
1: Na plaży z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
1: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

bardziej nowojorskiej piosenki. Trudno sobie wyobrazić Empire State of Mind, Jay-Z i Alicia Keys. To jest RMF Max. Tak patrzę, że w Nowym Jorku jakieś załamanie pogodowe ma dzisiaj być. Ale co nas Nowy Jork obchodzi? Nas interesuje tu i teraz pogoda. Jak ten weekend będzie wyglądał? To punktualnie o 9:00. Wszystko powiemy w prognozie, ale wcześniej Alex Warren i Passenger.

0: Sans. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Bilet za bilet w Jura Parku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Jura Parku i odbierz gratis bilet do Wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na Was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jura Park Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Toruńska Krasnobrodzka 5. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
13: Castorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.

0: To będzie weekend pełen pogodowych niespodzianek, bo będą tutaj słoneczne akcenty, chociaż dzisiaj akurat będzie ich niewiele. Natomiast no, trzeba spodziewać się chmur, także tych deszczowych. Wiatr ma wiać głównie słabo, on chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. Co z temperaturą? Maksymalnie dziś tak okolice 19, 20 kreski, no może 21. No i jest opcja oczywiście na przejaśnienia, ale to późnym popołudniem. Jutro trochę więcej rozpogodzeń.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
2: A dziewiątą w RMF Max zaczynamy od numeru, który przenosi w czasie gdzieś tak do lat 80. mniej więcej, bo mocno inspirowana tą epoką nuta. Dub Dogs, Fezo Zark, How Does It Feel? Dawid Związek, to jest RMF Max.

0: I Just Died In Your Arms, czyli Komodo w RMF Max. Słuchajcie, za chwileczkę Shakira, Burna Boy, Die, ale za parę minut Max Games, a dzisiaj w Max Games o grze nietypowej, o grze z dużym przymrużeniem oka, grze Majster Simulator. Jeśli chcieliście się kiedyś wcielić w taką bardzo stereotypową złotą rączkę, to jest gra dla was, szczegóły za parę minut.
1: Reklama. Hire Days w RTV EuraGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

Take Me Back, czyli Kygo i Max Magnon. Słuchacie RMF Max i czas na Max Games. Coś dla fanów bardzo przasnego klimatu teraz, nostalgii i zawodowej fuszerki. Zapraszam na mini recenzję gry Meister Simulator. Max Games. Meister Simulator to gra pozwalająca nam wcielić się w rolę ucznia, rasowego wykończeniowca, rasowego, czyli takiego: panie, ja tego nie zrobię, ja takie rzeczy to jedną ręką robiłem, jak pan żeś na chleb mówił Pep. A żeby było ciekawiej, to jeszcze akcja dzieje się na takim typowym polskim blokowisku lat 90. Zasada jest jedna: robimy szybko, tanio i tak jakoś, żeby się trzymało. Gwarancja do bramy i się nie znamy. Kładzenie płytek bez poziomicy, malowanie rozcieńczoną farbą itp. A do tego jeszcze jazda po zaopatrzenie polonezem track do budowlaneksu. Oczywiście to wszystko z dużym przymrużeniem oka i ze sporą dawką nawiązań do popkultury lat 90. do twórczości Walaszka, ale też do współczesności. Jest to niskobudżetowa gra z prostą linią rozgrywki, ale z zaskakująco rozbudowaną, całkiem ciekawą fabułą. Musimy zdobyć środki na remont odziedziczonej po ciotce chaty, więc zatrudniamy się u dobrego znajomego ciotki, pana Zbyszka, który staje się naszym wykończeniowym sensei. Pokazuje co i jak z tą hydrauliką i elektryką, ale też jak przeoszczędzić i zarobić na każdym zleceniu. Ponadto dzieli się mądrościami życiowymi w stylu: za szafą nie tapetuj, tam i tak nie widać. No, samo wykonywanie tych remontów jest dosyć powtarzalne, ale to w symulatorach norma. Gorzej, że gra ma bardzo nieintuicyjny system sterowania, przez co nie tylko jest monotonnie, ale często irytująco, ale to jeszcze i tak pół biedy, bo niestety Meister Simulator tonie w błędach. Niby to jest normalne przy grach niskobudżetowych, ale to już naprawdę unijne normy zostały trochę przekroczone. Trzeba oddać, że twórcy poprawiają grę. Od premiery były już 3 duże update'y, no ale podejrzewam, że załatanie wszystkich bugów może jeszcze trochę zająć, dlatego jeśli lubicie symulacyjne gry, to warto sprawdzić, ale jeszcze bym się z zakupem wstrzymał na dziś. Dla Meister Simulator 3+, w szkolnej skali, ale po wyeliminowaniu błędów jest potencjał na więcej. Max Game.

Taki lot z Tobim Rama, to ja rozumiem. Fly High w RMF Max. A jak wy macie gdzie dzisiaj polecieć, to lećcie do Krasnego Stawu. Dlaczego do Krasnego Stawu? Bo tam ostatnia tego lata odsłona. Lata na maksa. Wczoraj z nami byli Grupson i Zalia, ale dzisiaj też fajny skład.

0: Grzesiek Chyży i Trzech Króli. No a poza tym to jest połączone z krasnostawskimi chmielakami, czyli wielkim świętem Złotego Trunku. Także mnóstwo fajnych atrakcji towarzyszących się dzieje. Wstęp jest wolny, szczegóły na rmfmax.pl. Impreza potrwa aż do niedzieli.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.

0: dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: To będzie weekend pełen pogodowych niespodzianek, bo będą tutaj słoneczne akcenty, chociaż dzisiaj akurat będzie ich niewiele. Natomiast no, trzeba spodziewać się chmur, także tych deszczowych. Wiatr ma wiać głównie słabo, on chwilami będzie jednak wzrastał do umiarkowanego. Co z temperaturą? Maksymalnie dziś tak okolice 19, 20 kreski, no może 21. No i jest opcja oczywiście na przejaśnienia, ale to późnym popołudniem. Jutro trochę więcej rozpogodzeń.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Rozgrzana nóżka, no tak myślę, przy tym numerze powinna się rozgrzać. Andy Dust z Harrisem Zokaria w RMF Max. Genialny taneczny kawałek. No i gdzie będzie można potańczyć, czy w ogóle się pobawić w ten weekend? O tym teraz w Tour de Club, tuż przed 10.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym mieście. Co się będzie działo w stolicy w ten weekend? O tym już teraz. Piotr Ambroże, dzień dobry, zapraszam. Dzisiaj można pójść na przykład do Explosion Clubu. Tam przy Wale Międzyszyńskim, przy sterach, stanie Max Farendite. DJ, który zadba o energię i parkiet pełen dobrej muzyki aż do rana. Czas na noc pełną klubowych hitów, efektów świetlnych i atmosferę wyjątkową. Ale atmosfera wyjątkowa jest wtedy, kiedy są super ludzie. Dlatego nie może was zabraknąć. Explosion Club, tam wyjątkowy DJ, wyjątkowa muza. A na przykład w klubie Dekada pojawi się Patrycja Malina Malinowska, która swoim wokalem zadba o wyjątkową oprawę tego wieczoru. O bity i muzyczną stronę imprezy odpowie DJ Wilga. To z pewnością nie będzie typowy klubowy wieczór. Klub Dekada, dzisiaj start 22. Do niedzieli w parku nad Balatonem na Pradze Południe trwa Święto Gofra. Co to takiego? Idźcie, zobaczcie.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
16: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
17: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: I po reklamie.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
20: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
21: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Co meteo, niestety nie mają dla nas najlepszych informacji, bo ta pogoda będzie bardzo niestabilna w ten weekend. Dziś jeszcze może popadać deszcz, ale też pojawią się słoneczne momenty oczywiście, natomiast będzie ich mniej. Na termometrach maksymalnie tak okolice 21, 22 kreski. Jeszcze do południa tak okolice 19. Wiatr wieje głównie słabo, ale on chwilami oczywiście będzie wzrastał do umiarkowanego. Jutro sporo rozpogodzeń i też okolice 22 stopni.
23: Nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
24: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.
0: Jezu, dziewczyny, wy takie odstawione wyprosto z imprezy wracacie o tej porze? Naprawdę?
25: Tak. Nie. Po prostu do pracy się tak odstawiłyśmy specjalnie tutaj, żeby się wyróżniać.
0: Minęła 10 i jesteśmy już w pełnym składzie. Bratnie, dusze, Adrianna Krysian, Agata Świderska. No i ja jestem też, tak jak byłem.
25: Dawid Miązek.
0: Słuchajcie, ja specjalnie, żeby tutaj do was przyjechać, to z Krasnego Stawu przyjechałem. Bo
25: żartujesz?
0: Mamy tam dzisiaj, tak, lato na maksa. Ja prowadzę te imprezy i zaraz tam wracam, także specjalnie dla was jestem.
25: Ale poświęcenie, doceniamy.
26: Ja przyjechałam z Grochowa.
0: Też fajnie, też daleko. No i oczywiście odnotujmy, słuchajcie, musimy to odnotować. Ada przyniosła pyszny serniczek.
25: Z truskawkami.
26: I sama te truskawki obierała.
0: Tymi ręcami. Takie rzeczy tu słodkie mamy. I będzie słodko. Kto będzie dzisiaj gościem Bratnich Dusz, to zaraz powiemy. Jesteśmy z wami do 13, a teraz Jason Derulo, Michiko.

0: Happiness is so set. The Swedish House Mafia i Licky Lee, słuchacie RMF Max. Najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał z przytupem, bo to jest naprawdę gość wagi ciężkiej. Gościem najnowszym podcastu jest, dziewczyny?
1: Wojtek Gola.
0: No właśnie, większość osób go kojarzy kiedyś z Warsaw Shore, potem z Fame MMA.
1: No a my Wojtka przepytałyśmy o miłość, no bo o to najbardziej lubimy pytać. No i on się chyba nawet nie spodziewał, ale dużo nam powiedział.
2: No poza miłością to jeszcze zapytałyśmy o te słynne imprezy celebrytów, co się dzieje za czerwonymi kotarami.
0: No i też dowiemy się z podcastu, czy będziemy niektórzy niedługo mówić doktorze Golo. Najciekawsze, najpikantniejsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze, który w całości możecie posłuchać, między innymi obejrzeć i posłuchać na YouTubie RMF Max,
2: RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: No i też fragmenty oczywiście na antenie RMF Max. RMF Max, RMF Max. Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
0: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: A rap?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń

0: Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
1: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Puka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Warszawa 90.

0: Klasyka od Armina, Van Burena, In and Out of Love. W RMF Max wracamy do podcastu Bratnie Dusze z najnowszej rozmowy z Wojtkiem Golą. Nie tylko się o uczuciach czegoś można dowiedzieć, ale o tym, że są kategorie celebrytów.
1: I wychodząc z Warsaw Shore, powiedziałeś jakoś, że wtedy byłeś influencerem czy celebrytą kategorii D. Tak no, siebie nazwałeś. Jak myślisz, jakiej kategorii jesteś teraz? Jak byś siebie teraz ocenił?
2: Takie B plus, A minus.
1: To A minus, B plus, to już całkiem wysoko.
2: Myślę, że tak, już po 15 latach ja już tyle rzeczy zrobiłem, w tylu programach byłem. Wydaje mi się, że zdobyłem już w miarę dosyć dużą rozpoznawalność w Polsce. I już myślę, że tak, że dosyć wysoko. Takie B plus na pewno.
0: Wojtek, B plus, A minus, wy dziewczyny, jakbyście się tutaj skategoryzowały od A do D?
3: No ja to zdecydowanie A, bo Ada, więc też A, bo Agata. No. A ty, Dawid?
0: Ja mam na imię Andrzej, jakby co?
3: Całość
0: Bratnich Dusz na YouTubie RMF Max. Między innymi my też niedługo do nich wracamy. Gips tymczasem z nami. Ty masz.

0: R&B od Aicha w RMF Max.
1: No właśnie, słuchajcie, mamy przedostatni weekend wakacji. No wiecie, ten ostatni to już się nie liczy, więc ten trzeba wycisnąć po prostu jak cytrynę.
0: Na maksa, absolutnie. Ostatni weekend wakacji jest...
1: No, że już po prostu siedzisz na baczność.
0: Jak niedziela wieczór, że wiesz, co nastąpi za chwilę.
1: Plecak spakowany, flamastry, tam podpisane zeszyty do szkoły, dzieci czekają.
0: Dlatego ten przedostatni weekend wakacji trzeba jak najmocniej wykorzystać. Czy nam pogoda w tym przeszkodzi, o tym za chwilę w prognozie.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!

0: tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
1: Nie szukaj wymówek, szukaj okazji. A tych na mieszkania w Park Leśny Rembertów nie brakuje. Rabat do 50 tysięcy, garaż za złotówkę, harmonogram 2080. Sprawdź pełną ofertę mieszkań i wybierz promocję dla siebie. Dowiedz się więcej w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup próbki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.

0: Nas przed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
5: Specot Meteo niestety nie mają dla nas najlepszych informacji, bo ta pogoda będzie bardzo niestabilna w ten weekend. Dziś jeszcze może popadać deszcz, ale też pojawią się słoneczne momenty oczywiście, natomiast będzie ich mniej. Na termometrach maksymalnie tak okolice 21, 22 kreski. Jeszcze do południa tak okolice 19. Wiatr wieje głównie słabo, ale on chwilami oczywiście będzie wzrastał do umiarkowanego. Jutro sporo rozpogodzeń i też okolice 22 stopni.
4: Cieplej i

0: Enrique Iglesias, El Perdón w RMF Max.
1: El Perdón to jest darowanie win, czyli po hiszpańsku. Czyli coś, czego Ada nigdy nie zrobi, jak ją ktoś zawiedzie.
2: Czyli nie zawodzić Ady nigdy, tak. Bo to się może bardzo skończyć.
1: Normalnie, wybacza spóźnienia czasami.
2: Jak ale mnie tylko
1: nikt
2: do 3
1: nie
2: minut.
1: Zawiezie, to też nie wybacza.
2: Słuchajcie, dobra, z rzeczy bardziej zaskakujących okazuje się, może, że dla niektórych influencerów wykształcenie nie jest istotne, a tu niespodzianka, dla Wojtka Goli to jest jeden z priorytetów.
3: No, zawsze wykształcenie było dla mnie ważne, mimo wszystko, no. Było dla mnie ważne to, żeby, wiem, że tata chciał, żeby studia zrobił, żeby miał ten papierek, powiedzmy. No więc ukończyłem studia turystyki rekreacji. Mam tytuł magistra, więc te 5 lat studiów jest za mną. Nawet nie ukrywam, że jak już osiągnąłem pewien poziom finansowy, to chciałem robić doktorat, żeby po prostu dla siebie, żeby sobie coś udowodnić dla siebie.
2: No i widzicie? Mało brakowało, abyście do niego w wywiadzie mówili panie doktorze Wojtku Golo.
1: Wojciechu. Bardziej oficjalnie.
2: No i może profesorze.
1: A do ciebie jak mamy mówić?
2: Ja w ogóle miałem kiedyś też koncepcję parę lat temu, żeby zrobić doktorat. Też tak właśnie dla siebie,
1: z
2: nie?
1: Z czego?
2: Nie wiem z czego, ale chciałem zrobić, tylko później mi się przypomniało, że magisterki jeszcze wtedy nie miałem.
1: Ale...
2: Można. Sky is the limit. Słuchajcie, Bratnich Dusz, podcast już wjechał na YouTube'a, na platformy podcastowe i na RMFON. Prawda, Agata?
1: Prawda. Zapraszamy do odsłuchu.
2: Tylko kochaj mnie, Zalia, to jest nowość w RMF Max, za chwilę 11.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.
14: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Na niebie walka słońca i chmur, chociaż z przewagą tego drugiego niestety. I chmury będą momentami powodowały opady deszczu, więc bez parasola dziś ani rusz. No mamy weekend, mamy wakacje i przydałoby się, żeby ta pogoda była cały czas piękna. No ale niestety tak się nie da, nie ma ideałów. Jeśli chodzi o termometry, to dziś do 22 stopni, więc nie jest też najchłodniej. Wiatr może wiać chwilami umiarkowanie, więc może powodować, że odczuwalnie będzie trochę mniej. Jutro do 22 ponownie.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
2: Czy ta sobota mogłaby być jeszcze piękniejsza? Jest, przynajmniej u nas za oknem, jest bardzo przyjemna pogoda. Temperatura zapowiada się całkiem nieźle. A jeszcze do tego bratnie dusze i nasze głosy w waszych domach i autach.
3: Dawid, tu nie ma okien.
2: To nie są okna?
3: To nie są okna, tu nie ma klamek, nic, za długo już siedzisz w pracy.
2: Słuchajcie, no tak wygląda właśnie przedpołudnie w RMF Max. Bratnie dusze, Ada Krysian.
3: Dawid Miązek.
4: I Agata Świderska.
2: I tak zostajemy do 13:00, Alabama 10, Moonlight i Fordo.
3: Ty tutaj spałeś też?
2: Tak, tam jest szafka na śpiworek i piżamkę.
3: O, jak słodko.

0: klasyk genialny od Sibula, Never Go Away w RMF Max.
1: A my zaraz wrócimy do podcastu Bratnie Dusze i do rozmowy z Wojtkiem Golą i dowiemy się, z których przedsięwzięć jest on najbardziej dumny. A,
0: trochę tego jest.
2: No raz, jak wyglądają te słynne imprezy celebrytów i co tam się dzieje?
0: I tam wcale nikt nikogo nie zdradza, nie, tam się nic nie dzieje, nie, broń Boże. Temper City za moment, Self Hour i Wojtek Gola niedługo z nami.
2: To nieprawda, co on mówi.

0: rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort

0: dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217, www.mmcars.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
14: I po reklamie.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Warszawa.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fuka i Liwka, projekt Enklawa chce więcej w RMF Max. Liwka to nasz ostatni gość projektu Max Tour. Sprawdźcie na naszych social mediach, jak to wyglądało, ale sprawdźcie też na YouTubie RMF Max rozmowę z Wojtkiem Golą, człowiek wielu talentów i wielu przedsięwzięć.
1: Który projekt przyniósł ci najwięcej takiego spełnienia, ale nie finansowego, tylko takiego, że czułeś, że jesteś naprawdę w dobrym miejscu i z dobrymi ludźmi?
2: Znaczy na pewno w najlepszych czasach fejmu. To było, wiesz, cudownie, jak wszystko się układało, wiesz. Byłem dumny z tego, to było moje takie dziecko. Byłem dumny z tego, jak to daleko zaszło, jak się nie spodziewałem, że to będzie przynosiło po pierwsze takie pieniądze, a po drugie, że uda się stworzyć coś tak wielkiego, co przyciąga setki tysięcy, jak nie miliony ludzi. Przed odbiorniki, naski tysięcy na halę.
0: A ja, dziewczyny, dostały się kiedyś zaproszenie, żeby się tam tłuc w klatce na Fame MMA?
1: Ja nie. Ja na Fame też nie, ale z jednej innej federacji miałam kiedyś jakąś propozycję dziwną.
0: No i co?
1: No zgadnij co?
0: No nie wiem, no
1: przyjęłam,
0: co?
1: Wiesz?
0: No odmówiłaś, tak? A dlaczego?
3: Nie widziałeś tego, przecież to głośno o tym było wszędzie.
0: Ale dziwne, że oni chcieli ci płacić za to, żebyś się biła, przecież wystarczy na przykład zostawić śmieci na twoim korytarzu i już poszukła za darmo. Swedish House Mafia, Wait So Long. Posłuchajcie całej rozmowy z Wojtkiem Golą na YouTubie RMF Max.
3: On nie żartuje.

0: Where is my husband? Pyta Ray. Gdzie jest mój mąż? To jest pytanie, które wiele dziewczyn sobie pewnie zadaje.
1: A my się dalej zastanawiamy, co się dzieje na tych imprezach celebrytów.
2: No bo ty imprezujesz z celebrytami, z influencerami. Co jest taką rzeczą, która najbardziej cię zadziwia albo, nie wiem, przeraża?
3: Wiesz co, ludzie nawet by nie pomyśleli, co się dzieje na tych imprezach, wiesz. To bywa tak, że jak jest raport światowej sławy, no to tam jest kolejka dziewczyn. Czasem widzę coś, że ludzie są w szoku. Że na przykład ostatnio jakaś laska krzyczała numer pokoju do Weekenda chyba. I ludzie, Jezus, jak ona mogła, jaki w ogóle hardcore. A to jest, wyjaśnij mi, że to jest pikuś. To jest pikuś.
0: A to przecież to musi od razu, że krzyczała numer pokoju do niego, to co to musi znaczyć, od razu coś złego?
1: No właśnie, może na przykład czajnik od niej pożyczył, nie?
0: No właśnie, no, żeby zostawił.
1: No bo majtki.
0: Takie rzeczy na imprezach celebrytów, ale też takie rzeczy w podcaście Bratnie Dusze.

0: posłuchajcie całości koniecznie.
1: Na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: Bratnich dusz tam szukajcie.
1: No i tych majtek.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Na niebie walka słońca i chmur, chociaż z przewagą tego drugiego niestety. I chmury będą momentami powodowały opady deszczu, więc bez parasola dziś ani rusz. No mamy weekend, mamy wakacje i przydałoby się, żeby ta pogoda była cały czas piękna. No ale niestety tak się nie da, nie ma ideałów. Jeśli chodzi o termometry, to dziś do 22 stopni, więc nie jest też najchłodniej. Wiatr może wiać chwilami umiarkowanie, więc może powodować, że odczuwalnie będzie trochę mniej. Jutro do 22 ponownie.
0: Urlop jest, albo go nie ma. A lato jest cały czas. Lato na maksa.

0: Just the way you are, to jest Milki, za chwilę godzina 12, wcześniej Tour de Club, a właśnie dziewczyny, macie jakieś plany imprezowe, nieimprezowe, coś na dzisiaj?
1: Dzisiaj jedziemy na wyjazd z okazji urodzin Ady, na imprezkę.
0: Czekaj, jaki urodzin? Miałaś urodziny?
2: A jak jadłeś dzisiaj torcik, to myślisz, że przyniosłam ci z okazji dnia
0: urodziny? To był urodzinowy, tak?
2: No właśnie, słuchajcie, takich mam kolegów tutaj w radiu.
0: To przepraszam, to wszystkiego najlepszego.
2: No,
0: ale nie obrazisz się, prawda?
2: No, na szczęście nie jesteś dzisiaj zaproszony wieczorem, słuchaj. Ale wy wszyscy, słuchacze, jesteście, możecie wpadać do mnie na urodziny.
0: To powiedz gdzie, tak?
2: A jeśli nie chcecie na urodziny do mnie, to możecie wpaść na jakiś Tour de Club, który zaraz zapowie wam mój kolega Dawid, który nie pamiętał o moich urodzinach.
1: Ona nawet nie wie, gdzie ona jedzie na te urodziny. Jak
0: wiecie, że ja o tych zapomnianych urodzinach będę słyszał przez najbliższych 6 lat.
2: Zaraz
0: 12, wcześniej Tour de Club.
3: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym mieście. Co się będzie działo w stolicy w ten weekend? O tym już teraz. Piotr Ambroże, dzień dobry, zapraszam. Jak się spojrzy w kalendarz i zobaczy, że za chwilę koniec wakacji, to nie jest do śmiechu. A jak się ich słucha, to do śmiechu na pewno jest. Chodzi o stand-uperów. Warto zajrzeć do KNSR-a, bo tam Polski Festiwal Komedii. W ramach tego festiwalu w sobotę, czyli właśnie dzisiaj, wystąpi Syn mojego taty. Komik, którego możecie znać z internetu i z wydania książki Jak wytresować Polaka. Natomiast w niedzielę publiczność rozbawiać będzie Adam Sobaniec, znany z formatu Masz Minutę, który możecie zobaczyć na polskim YouTubie. Start 20:30, KNSR na Pradze. Do niedzieli również w parku nad Balatonem na Pradze Południe trwa End of Summer, Święto Gofra. Będą gofry inspirowane kuchniami z różnych stron świata. Będą również amerykańskie przysmaki i klimat legendarnej Route 66. Do tego koncert i muzyka na żywo.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
5: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
5: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Wiadomości po reklamie.
1: Nad morze!
2: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Ten weekend specot meteo spodziewają się przelotnych opadów deszczu. No dziś będzie ich sporo, ale też momentami jest opcja na jakieś przejaśnienia, natomiast na czyste niebo to się raczej chyba nie zanosi. Jutro natomiast znacznie więcej rozpogodzeń już w pakiecie i te rozpogodzenia będą do końca dnia. Oczywiście mogą się pojawić chmury, ale nie groźne. One przyniosą takie minimalne opady, jeśli już. Na termometrach jutro maksymalnie tak do 22-23 stopni.
3: Nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
5: 12 na zegarach, zaczynamy drugą połówkę soboty, 22 sierpnia.
6: A dzisiaj, słuchaj, jest Dzień Ochroniarza, więc uważajcie, jak będziecie na imprezie, bo ochroniarze mogą dzisiaj zabalować. I pozdrawiam serdecznie wszystkich ochroniarzy i ochroniarki, którzy nas słuchają.
5: Buziaki dla was. Dub Dogs Fezo,

0: Passenger od Alexa Warrena. Słuchacie RMF Max w sobotnie popołudnie.
1: Ja mam do ciebie pytanie, Dawid, bo facetom to się zazwyczaj podobają blondynki albo brunetki, aha, a rude są pominięte. Co nie, o tym myślisz?
0: Ja w to, mnie się wydaje, znaczy ja nie wiem, bo ja ogólnie wszystkie...
1: Pamiętaj, że ja jestem ruda.
0: Rude są bardzo sympatyczne, ale ja akurat nie miałem nic do czynienia po prostu do tej pory. Znaczy, teraz mam, bo cię znam, ale tak to...
1: Czyli po prostu ich nie zauważałeś, potwierdzasz moją teorię.
0: Ja powiem tak, rude to ostrzeżenie.
2: Słuchajcie, nie chcecie wiedzieć, jak oni tutaj na siebie spojrzeli. Myślę, że to jest pora na jakąś muzykę albo
0: Axwell,
2: przecięcie
0: za chwilę
2: tego.
0: Z Ingrosso, More Than You Know. Jeżeli się nie odezwę w ciągu 10 minut, to nie żyje.
2: Nie martw się, rude jest piękne, słuchaj. Reklama.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, aha, nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Gastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
14: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
15: I po reklamie.
16: Jak rozgrzana łąka.
17: Jak ognisko na działce.
16: Jak wypad na wodę.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Lottery. Lato i Lukala. To jest RMF Max. Wojtek Gola, wasz ostatni gość w podcaście Bratnie Dusze. Można go lubić, można go nie lubić, ale jedno trzeba mu przyznać, jest mega pracowity.
1: A najbardziej nie lubi leni.
2: Niektórzy mają takie możliwości, mogliby być naprawdę dużo wyżej niż są. Ja im się nie chcę. Dużo ludzi tak robi, że odpisuję po kilku dniach. Jak ja słyszę, że ktoś był zajęty, nie potrafił przez tydzień odebrać, czegoś załatwić, bo on jechał do fryzjera, czy on miał spotkanie, czy wywiad, to ja mam 3 wywiady dziennie, pojadę na 2 spotkania, będę miał fryzjera, pójdę na siłownię o 7 rano, jeszcze załatwię kilka spraw w firmie, pojadę do notariusza. Kiedyś mi powiedział jeden gościu, to jest prawie, że łysy, że on nie może się spotkać tego dnia, bo on ma fryzjera na 19. Mówi, ja sobie myślę, wtedy byłem dużo młodszy, nie byłem jeszcze popularny. Mówię sobie, absurd. Ale naprawdę, no, znacie tych ludzi, to są niektórzy niesamowite leni, nie?
1: No więc byście się, Dawid, nie dogadali.
0: A że co, że ja jestem leniwy?
1: Czasami.
0: No i takich rzeczy ja będę słuchał przez najbliższą dekadę, dlatego że zapomniałem o Ady urodzinach. A wy nie zapomnijcie obczaić Bratnich Dusz na YouTubie RMF Max i gdzie jeszcze?
1: Chciałam powiedzieć, że ja też miałam urodziny w maju.
0: Wszystkiego najlepszego! 20 lat szczęścia, dajcie spokój.
1: A podcastu Bratnie Dusze możecie słuchać na YouTubie RMF Max, RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: No.

0: absolutny festiwalowy i wakacyjny klasyk, który tego lata znowu mocno wybrzmiewa na europejskich scenach. Rudimental i Feel the Love zagrali w tym roku w Łodzi 24 lipca. Kto był, kto słyszał, ten na pewno teraz poczuł przypływ wspomnień. To jest RMF Max. Za chwilę u nas m.in. Bob Sinclair się pojawi z numerem World Hold On. Będzie też skład Gips, Kukon i Jonathan. Jeśli chcecie ich usłyszeć, zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
8: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia.

0: Więcej na uth.edu.pl.
1: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Puka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie.

0: niebieskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
5: Niedziela zapowiada nam się całkiem przyjemna, dlatego że więcej będzie słonecznych akcentów niż pochmurnych momentów, chociaż chmury też będą się zdarzały i one mogą przynieść takie minimalne opady, ale później znów wyjdzie słońce i zrobi się naprawdę przyjemnie do 22-23 stopni. No a dziś jeszcze to chmury mogą mieć momentami przewagę i te chmury spowodują przelotne opady deszczu. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. 22 kreski to jest maks.
4: Cieplej i

0: Jeśli chodzi o muzyczne podróże, to z nimi podróżuje się najfajniej. Kuban i Zalia Kyoto w RMF Max zagrało tuż przed 14. Temper City i Self Aware zagra u nas już za moment. Będzie też Wiktor Waligura, ale najpierw to zrobimy podróż po tych najbliższych punktach, w których coś fajnego dzisiaj albo w ten weekend się dzieje.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym mieście. Co się będzie działo w stolicy w ten weekend? O tym już teraz. Piotr Ambroże, dzień dobry, zapraszam. Dzisiaj można pójść na przykład do Explosion Clubu. Tam przy Wale Międzyszyńskim, przy sterach stanie Max Farendite. DJ, który zadba o energię i parkiet pełen dobrej muzyki aż do rana. Czas na noc pełną klubowych hitów, efektów świetlnych i atmosferę wyjątkową. Ale atmosfera wyjątkowa jest wtedy, kiedy są super ludzie. Dlatego nie może was zabraknąć. Explosion Club, tam wyjątkowy DJ i wyjątkowa muza. A na przykład w klubie Dekada pojawi się Patrycja Malina Malinowska, która swoim wokalem zadba o wyjątkową oprawę tego wieczoru. O bity i muzyczną stronę imprezy odpowie DJ Wilga. To z pewnością nie będzie typowy klubowy wieczór. Klub Dekada, dzisiaj start 22. Do niedzieli w parku nad Balatonem na Pradze Południe trwa Święto Gofra. Co to takiego? Idźcie, zobaczcie.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Gotowa na powrót do szkoły?
1: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
0: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
2: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: jeden z najgorętszych numerów tegorocznego lata, który o lecie będzie nam jeszcze długo przypominał. Take Me Back i Kygo w RMF Max po godzinie 14. To jest wakacyjna hit strefa. Kygo wczoraj zagrał w Szwajcarii, dzisiaj u nas. Gdzie zagra jutro? No pewnie też w RMF Max, bo u nas to co najlepsze muzycznie w te wakacje. Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Fuka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.
17: Tak brzmi na to, na maksa.
18: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

który jest chyba przełomowy dla Przony Zły w RMF Max. To jest wakacyjna hit strefa. Jeżeli macie ochotę na więcej polskiej muzy, to zostańcie koniecznie z nami. Będzie tego dużo i fajnie. Między innymi Kacperczyk się pojawią, ale najpierw między innymi Dub Dogs. Za chwilę też Ed Sheeran.

0: Zdania co do tego, czy ten numer jest fajny, czy mógłby być fajniejszy, są bardzo podzielone. My w RMF Max go uwielbiamy. Happiness is so sad, czyli nowa Swedish House Mafia i Lee Kelly, jeden z najgorętszych numerów tegorocznych wakacji. Obiecuję, że będzie tego więcej. I jak spędzacie wakacje z radiem, to najlepiej, że spędzacie je z RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Summer time. Summer time.
3: W weekend latem gramy tak. I mamy nadzieję, że to lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Autotorino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Autotorino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w

0: 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
1: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
2: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
4: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
10: I po reklamie.
11: Jak leżenie nad rzeką.
12: Jak prawdziwy spontan.
13: Jak 2 tygodnie urlopu.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy na weselu dzisiaj albo się wybierają, albo świętują swój własny ślub. Bruno Mars i Marry You w programie Wakacyjna Hit Strefa. Bruno Mars ma za sobą wyjątkowo intensywne lato. Przejechał Europę, przejechał Wielką Brytanię z koncertami. Kto go widział, ten myślę, że tegoroczne wakacje może zaliczyć do naprawdę udanych. Ta sobota też fajnie brzmi w RMF Max. Clean Bandit i ich kultowe Rather Be już teraz gra dla Was w RMF Max.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Musimy porozmawiać.
10: Nie?
9: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.
10: Nie,
9: nie chodzi o ciebie.
10: Nie.
9: A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
14: Marina 5. Mieszkania przy Lesie Kabackim z widokiem na park. Magdom Holding S.A. zaprasza do skorzystania podczas dnia otwartego w najbliższą sobotę z pakietu benefitów na wykończenie mieszkania, na konsultacje z doradcą kredytowym. Zdolność kredytową i najlepszą ofertę kredytu sprawdzimy od ręki. Ustalimy harmonogram 10.90, a miejsce parkingowe otrzymasz za złotówkę. Koszty notarialne pokrywa sprzedający. Marina 5. Mieszkania z widokiem na park. www.magdom.pl.
15: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer Alabama ten w RMF Max. Obiecuję, że będzie tego więcej. Ja tutaj mam przygotowane wszystko, co najlepsze na tą sobotę. Itch i R&B, czyli Ring My Bell już za moment. Wcześniej między innymi Teddy Swims się pojawia. To wszystko w wakacyjnej hit strefie w RMF Max.
1: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: Zawsze na tak jesteśmy w kontekście tego numeru w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino w programie Wakacyjna Hit Strefa. No to już prawie rok będzie, kiedy usłyszeliśmy ten numer po raz pierwszy. Sami Kacperczyk bardzo aktywnie koncertują tego lata. Jeszcze niedawno zagrali w Strefie 57. Jak to wyglądało? Możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80 Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
9: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG i odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Toruńska Krasnobrodzka 5. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Na luzie.
15: Bez granic.
14: We dwoje.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

Jakoś nie może mi przejść przez gardło i przez mikrofon, że to jest idealny numer na koniec wakacji. No nie, no jak koniec wakacji? Jaki ostatni dzień lata? No gdzie? Igo i Gips w RMF Max w programie Wakacyjna Hit Strefa. Zróbmy tak, ja teraz zorganizuję nam taki wakacyjny klimat. Zróbmy tak, żeby z tych ostatnich dni wakacji trochę więcej wycisnąć. A co Fawidan już teraz za chwilę. Calvin Harris w RMF Max.

0: Taylor Swift w RMF Max. No i właśnie teraz, właśnie dzisiaj ma powód, żeby być z siebie dumną, bo kilka dni temu ogłoszono nominację do nagród MTV Video Music Awards 2026 i Taylor zdobyła aż 9, słuchajcie, nominacji, w tym właśnie za ten numer, czyli za Fate of Ophelia. Jeśli chcecie więcej takich numerów, zalia u nas już za chwilę będzie też David Guetta. Max.
1: Reklama. Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Autotorino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Autotorino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilat. Do zobaczenia.
8: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Fuka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen, albo...

0: siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: To zdecydowanie jest jeden z numerów, który będziemy kojarzyli z tegorocznymi wakacjami. Dracula, czyli Tame Impala w programie Wakacyjna Hit Strefa. No niestety panowie z Tame Impala już wyjechali z Europy ze swoimi koncertami, ale jest szansa, że takich w Europie i w Polsce kochamy, że wrócą prędzej niż później. To Piggy Becky G u nas za chwilę będzie też. Kajgo. Max.
1: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tak zakręconej

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: 5 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: to modelki w RMF Max. Czy my pamiętamy, czy my wiemy, że dzisiaj lato na maksa, czyli wakacyjna trasa koncertowa RMF Max jest w krasnym stawie? Czy my wiemy? Czy my tam będziemy? No właśnie, to ja przypominam, bo dzisiaj na scenie między innymi Grzegorz Chyży. Po szczegóły wpadajcie na Instagram RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Hey people!

0: latem w sobotę i w niedzielę po 20 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Borys Szyc.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Puka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Śmiganie na żaglach.
12: Jak wypad nad wodę.
13: Jak wakacje last minute.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
16: I'm a fireball.

Jestem bardzo ciekawa, czy gdyby ktoś zapytał Pitbulla, gdzie w tym roku spędzał wakacje, to czy no, wymieniłby wśród nich na przykład Polskę, bo u nas też, no, może nie na wakacjach, w pracy, ale jednak był. Pitbull, Give Me Everything, za nami za chwilę między innymi Temper City i ulubione nas wszystkich chyba ostatnio Self-Aware w RMF Max.

0: To są nieco ponad, ja tak patrzę tutaj na zegar, więc widzę i wam powiem, to są nieco ponad 2 minutki naprawdę magicznego brzmienia. How does it feel to Dub Dogs w programie Wakacyjna Hit Strefa. Shakira, która numerem Die Die będzie cały czas klimat wakacyjny utrzymywać, już za chwilę zagra w RMF Max.
1: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Od 19 sierpnia do 6 września spotkaj się z Auto Torino Warszawa w Mercedes-Benz Studio. Czeka na Ciebie wyjątkowa strefa pełna atrakcji, m.in. poranny pilates i wieczorne live sessions z DJ-em. To doskonała okazja, by poznać świat Mercedes-Benz z bliska, spędzić miło czas tego lata. Szczegółowy harmonogram znajdziesz w naszych mediach społecznościowych. Auto Torino Warszawa. Od 19 sierpnia do 6 września w Mercedes-Benz Studio. Plac Defilad. Do zobaczenia.

0: księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książę w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
8: Całą paczką.
9: Na luzie.

Nie tylko miasto, ale i miasteczka, mniejsze, większe, wszystkie odwiedza je Roxy Węgiel podczas swojej wakacyjnej trasy koncertowej. Roxy z nami na zakończenie dzisiejszego programu Wakacyjna Hit Strefa, Jonas Blue i Fast Car już za moment, potem Sugar Babes. Z taką muzą zostawiam was do 17. Karola Kowalska, dzięki za wspólne popołudnie, bardzo fajne, wakacyjne. Mam nadzieję, że fajnie brzmiało RMF Max w ciągu ostatnich kilku godzin. Za chwilę wasze ulubione numery, czyli lista Hot Bands w RMF Max. Zostańcie koniecznie z nami, bo najlepsze wakacje wiadomo, że z RMF Max.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Puka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
2: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: I po reklamie.

0: Artysta Hop Benz. Prezentuje Robert Bojanowski.
1: No muszę spojrzeć w kalendarz. Sobota 22 sierpnia, tak, to już ostatnie podrygi wakacji. Albo przedostatnie, no bo jeszcze jeden wakacyjny weekend będzie. Najlepsze wakacyjne numery w RMF Max, Robert Bojanowski. Dzień dobry, lista Hop Benz. Wczoraj na miejscu pierwszym był Żel. No a co będzie dzisiaj na szczycie, przekonamy się przed 20. Zajrzymy też do propozycji na rmfmax.pl, bo jest tam mnóstwo dobrej muzy. No a na 30 dzisiaj White i jego ziomki. To coś, no brzmi trochę jak tytuł horroru, ale strasznie nie będzie.
0: RMF Max, numer 30.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

29 listopada Benz, dzisiaj nowy Alex Warren. To taki numer w sam raz do samochodu, w drogę na Mazury na przykład, w bagażniku plecaki, namiot, może nawet gitara. Mamy jeszcze tydzień wakacji. No i mamy w propozycjach do listy Benz na rmfmax.pl nowego Fischera What Life. Tego posłuchamy teraz w RMF Max, a później na 28 będzie nowy Axwell. Every

to jest dobry numer. No ale nie mogło być inaczej, przecież to jest Axwell, miejsce 28 listy Hot Bands dzisiaj. Przy okazji możecie się pochwalić, na jakiej dobrej imprezie byliście tego lata, albo na koncercie. Zapraszam na Messengera RMF Max. Za chwilę posłuchamy miejsca 27, ale wcześniej najnowszy Yearbooks i Babylon.

0: pamiętacie, że kiedyś chciał spać w rudej pościeli, a teraz ciągle o sprzątaniu, ale się pozmieniało. Na błysk Dawid Podsiadło. No trochę zazdroszczę tym, którym udało się załapać na jego trasę koncertową przed wakacjami. A może jeszcze komuś z was uda się dziś załapać na koncert Lato na Max, a dziś i jutro jeszcze gramy w Krasnym Stawie. A co zagramy za chwilę? Na 26. miejscu listy Hot Bands. Tam będzie Shimza ze świetnym numerem. Fire, fire.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
11: I o czym teraz myślisz?
12: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
15: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
16: How good is that?
17: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Toruńska Krasnobrodzka 5. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Na rower.
22: Na koncert.
23: Na spacer.
24: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
25: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
26: Numer 26.

Easy Biz, Careful. I to jest kolejna z muzycznych nowości, które znajdziecie pod zakładką propozycje na stronie z listą Hobbens na rmfmax.pl. No i pozostajemy tu jeszcze przez chwilę, no bo jest tu mnóstwo dobrych, nowych produkcji. Kolejna, którą wam teraz zagram, to Jubel. Tytuł pasuje do wakacji, bo brzmi Ocean House.

0: Ale to jest moc. Alan Walker, Ava Max, Fate. Ciekawe, czy Alan Walker ten numer też zagra na Fire Festival. To w kolejny weekend na Stadionie Śląskim. Jeszcze jedna duża, bardzo dobra impreza tego lata. Co dobrego będzie na miejscu 24? Listy Hot Bands? Za chwilę. Gibbs, Kukon i Jonathan.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Ej, wstajesz rano?
4: No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa.

0: No bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
0: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
0: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe co jeszcze.
0: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. I po reklamie.
8: Na imprezę.
9: Na siebie.
8: Na chillowanko.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Warszawa 95.

mówiłem, że sporo dobrych nowości mamy w propozycjach do listy Hobbenta na rmfmax.pl. Tu znajdziecie również ten numer Griffin i Band, Waterway. Może jeszcze przed końcem wakacji wejdą do notowania listy Hobbenta. Na pewno macie swój ulubiony hicior tego lata. Ja mam taką prywatną listę i jest na niej między innymi to, co dziś mamy na miejscu 23. DJ Goya i Jason Derulo i mega klimatyczne Michiko.

0: Robin Schulz ze swoją najnowszą produkcją Better Times. To miejsce 22 listy Hot Bands. No nieźle nam idzie jeszcze trochę i zaczniemy pierwszą 20. Na 21 dzisiaj artysta, który występował na koncertach Lato na Maxa w tym sezonie, Oscar Sims, jego najnowsze, świetne Bez końca.
1: Max numer 21.

0: mama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Euro na wszystko cię stać.
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
14: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Puka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.

0: Wody na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
3: Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: Już za moment rozpoczniemy pierwszą dwudziestkę listy Hot Bands, ale najpierw posłuchamy w RMF Max muzycznej nowości, świetny numer Meduza, Khalid, Weekend.

Na 20. kilka minut temu mieliśmy Armina z Saszą, a to Wisdom Sea, całkiem nowe Falling Stars. To też znajdziecie pod zakładką propozycje do listy Hobbins na rmfmax.pl. Mnóstwo nowej muzyki mamy tam dla was. To co? Czas na miejsca 19. Moonlight, Fordo są tutaj. 19.

nie było nic nowego od Jonas Blue ostatnio, to już jest Edge of Desire. Mówiłem wam już, że za tydzień, za niecały tydzień właściwie, na Stadionie Śląskim odbędzie się jeszcze jedna duża impreza w czasie tych wakacji, Fire Festival, i tam oprócz zagranicznych gwiazd takich jak Alan Walker czy Kungs wystąpią polscy wspaniali artyści, m.in. Zalia, i ją właśnie mamy dziś w liście Hobbens na miejscu 18. Takie walentynkowe życzenie w środku lata, no właściwie to już nie w środku, tylko mnie kochaj.

0: internecie, to Kygo, jego nowe Take Me Back jest dziś na miejscu 17 listy Hot Bands. Pytają o wasze najlepsze imprezy tegorocznego lata. No i Ewa pisze na Messengerze RMF Max, że była na ING Silesia Beats i było mega. No wiem, słyszałem. Już czekamy na przyszłoroczną edycję. Dzisiaj jeszcze jedna wakacyjna 30 najlepszych numerów lata w RMF Max. No, powoli zbliżamy się do półmetka. Niebawem na 16 będzie Bibi Rexa z Davidem Guettą.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Bilet za bilet w Juraparku Bałtów? Tak! Tylko do końca sierpnia kup bilet kompleksowy do Juraparku i odbierz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja lub na Halloween. A tego lata czekają na was tuptozaury, interaktywne, tańczące dinozaury, nowe, prehistoryczne oceanarium 3D, safari ze zwierzętami i mnóstwo rodzinnej zabawy. Przyjdź teraz i wróć do nas po kolejną przygodę. Jurapark Bałtów. Kup bilet i zgarnij drugi gratis. Poleca RMF Max.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Tomek!
12: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Kastorama!
17: W teorii okazje na ogród się skończyły.
16: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
20: I po reklamie.

Bibleksa, David Guetta, Sad Girls, ale niech się dziewczyny nie smucą. Jeszcze ponad tydzień wakacji przed nami. No trzeba ten czas jak najlepiej po prostu wykorzystać. My w RMF Max wykorzystujemy sobotę na najlepszą muzykę lata. Zanim posłuchamy miejsca 15 listy Hot Bands, no to mam dla was taką dwójkę, że ja cię nie mogę. Francis i Sobel w jednym numerze.

0: To, przyznaję, była duża niespodzianka. Chyba nie tylko dla mnie. Jennifer Lopez i Alok w jednym numerze. Brzmi tutaj zupełnie inaczej niż w Let's Get Loud. No fajny klimat. No to już minęliśmy połowę dzisiejszej 30 listy Hot Band. Za nami numer 15, a wyżej. Na 14 kolejny DJsko-wokalny duet. Topic i Becky G. Sorry, papi.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklava Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Fuka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Toruńska Krasnobrodzka 5. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
2: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklava Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Fuka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Na siebie.
19: Nad morze.

dzień lata Gibbs i go na miejscu czwartym. Lista Hot Bands w RMF Max do 20. No i teraz przed nami już pierwsza trójka, czyli ci najlepsi z najlepszych. Ciekaw jestem, czy tego byście się spodziewali. Dub Dogs, to dzięki niemu powrócił wielki hicior sprzed lat, sprzed wielu lat.

Jazzy, Chris Lorenzo i fantastyczny numer Invisible jeszcze przed miejscem drugim listy Hot Bands. Widzę, że Michał Siwek i DJ Rafmix już się tu przygotowują do sobotniego Max Party, więc zagęszczam ruchy, żeby zrobić im miejsce, no bo szykuje się sobotnia impreza. Czas na numer dwa listy Hot Bands. To dzisiaj Temper City, Self-Aware.

właściwie już prawie wszystko wiadomo, to przypomnę, jak to było. Silva Bamba na miejscu 5 dzisiaj. Później na 4 byli Gibbs, Ego. Na 3 Dub Dogs. I przed chwilą na miejscu 2 Temper City Self Aware. No i pozostał nam numer 1. No to już nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Dzisiaj na miejscu 1 listy Hot Bands David Guetta i Alok. One. Numer 1.

0: Numer jeden listy Hot Bands. Dzisiaj to była 30 najlepszych numerów wakacji w RMF Max, a za chwilę zaczynamy sobotnią wieczorną imprezę. Michał Siwek i DJ Rafmix już tu są. Będzie niezły balet. Robert Wojowski, dzięki za dzisiaj. Na razie, pa. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak w karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodoła.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Fuka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
8: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Juste, Jack Style i Jon w RMF Max. To przed chwilą to Turn the Lights Off, a tutaj Max Party i nie chcę nikogo martwić, ale jednak fakty są takie, że mamy przedostatnią sobotę wakacji.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: Dlatego ja nieśmiało proponuję odpięcie wrotek, a z playlistą pomożemy już zaraz. Good Genug, Michał Siwek, jestem z wami.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: W RMF Max taką playlistę dla was uszyliśmy, ona sobie powolutku płynie, a my razem z nią, a w międzyczasie jeszcze ważne pytanie do was. Co lubicie robić, a nie powinniście? Ja ostatnio poszedłem grać w piłkę i bardzo z tego powodu cierpię. Także zastanawiam się, co takiego wy macie w życiu, co sprawia, że cierpicie, no a jednak lubicie, no. RMF Max. Dajcie znać przez Messenger RMF Max. Zaraz Harry Styles i As It Was.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklava Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Fuka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
10: Ja nie mogę!
11: Casa de Palma.
12: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
13: SMS o treści MAX na numer 7327.
14: Koszt 3,69.
15: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
20: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
21: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodoła.
22: Marian, a gdzie mogę kupić
23: Na mediaexpert.pl.
22: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
23: Barbara, na mediaexpert.pl.
24: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Skorzystajcie z przedostatniej soboty wakacji. Taką mamy właśnie dzisiaj, Lizot i Daddy Cool w RMF Max. A ja już zaraz wrzucam w playlistę Eda Sheerana z Martinem Garrixem. O Edzie ostatnio przeczytałem, że jak wypuścił A-Team, no to już się pogodził z tym, że będzie tak zwanym One Hit Wonder, że to będzie jego jedyny hit w karierze. No trochę się to inaczej potoczyło.

0: Jeden z największych hitów trwających wakacji to Axwell Bone i Whatever Turns You On. Jeśli chodzi o Axwella, czyli autora tego bitu, no to to jest absolutnie nieanonimowy człowiek w świecie muzyki. To członek słynnego Swedish House Mafia, który po 7-letniej przerwie w zeszłym roku po raz pierwszy wypuścił solowy singiel. To już jest kolejny z serii takich właśnie solowych wydawnictw Axwella, no i radzi sobie świetnie. Whatever Turns You On to już powolutku się kończy, a my za chwilę serwujemy serię kolejnych bangerów w RMF Max. Gibbs, Kukon i Ty Masz, zaraz później Gigi D'Agostino i In My Mind. Bądźcie z nami w Max Party w RMF Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ważne bramki, ważne linie,

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
2: Gratulacje!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak wyszło.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Puka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
14: I po reklamie.

Tak właśnie brzmi Wiksa w Mordorze i potrzebowaliśmy się tego dowiedzieć. Wiemy to dzięki Alanowi Walkerowi i Ewie Max. Numer Fate za nami. A my zaraz lecimy z kolejnymi epicko zmiksowanymi bangerami w RMF Max, bo to jest sobotnie Max Party. Już zaraz Mauro Picotto i Komodo.

0: Najwyższa pora przyjrzeć się odpowiedziom. A pytanie zadałem jakiś czas temu, co robić lubicie, no ale wam to szkodzi i taki konflikt się w człowieku pojawia. Leżenie, spanie na brzuchu z taką jedną nogą jakby podkurczoną i podwiniętą. No to jest bardzo niedobre podobno dla kręgosłupa, ale ktoś napisał, że uwielbia tak spać i już na zawsze będzie tak spał i nikt mu tego z głowy nie wybije. Ktoś też wspomniał o tym, że niezbyt dobre dla zdrowia jest jedzenie całej paczki ciastek na jednym posiedzeniu, a jednak. Messenger RMF Max, co jeszcze?
1: Reklama. Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Puka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki.
10: I po reklamie.
11: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

za legendarny numer. W tym roku Calvin Harris na koncercie w Polsce tym numerem Aviciiego kończył swój set, a numer ten nazywany jest wciąż jednym z najważniejszych numerów w historii muzyki elektronicznej. Avicii i Levels za nami. Uwielbiamy do tego wracać. Tymczasem wracamy do wydań z tego roku. Lumix i Self-Aware to też porządny banger. Dajcie głośniej w RMF Max.

0: Alex Warren i Passenger. No to niech będzie, że to z dedykacją dla tych, którzy aktualnie na siedzeniu pasażera. Jakakolwiek trasa przed wami, no to szerokie drogi, a do pasażerów tylko małe przypomnienie. Pamiętajcie, że wasza podstawowa funkcja to pojenie i karmienie kierowcy. Max. Zaraz więcej bangerów w RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Wygraj podwójne zaproszenie na Enklawa Live Music Sessions. Wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na żywo wystąpią Sokół, Sanach oraz Fuka i Liwka. Słuchaj RMF Max i zgarnij wejściówki. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor projektu, marka Lech.
6: I po reklamie.

To coś to White 2115 przed chwilą w RMF Max. Najlepiej zmiksowana playlista na sobotni wieczór tylko u nas w Max Party. Już zaraz Alessa i One Republic. Zaraz później energetyczne Alabama Ten, a ja się kłaniam ponownie. Michał Siwek, jestem z wami.

Van Buren, legenda muzyki elektronicznej i jego Come Around Again w RMF Max. I dziś wieczorem oczywiście miksujemy dla was najlepsze bęgery, remiksy klasycznych numerów, a tym razem podrzucamy wam numer Fukaja i Liwki w projekcie Enklawa. To się nazywa Chcę Więcej już za moment, a wywiad z Fukajem i Liwką cały czas do znalezienia na YouTubie RMF Max w ramach próby mikrofonu.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Ależ potężny remix w RMF Max. To Explosion, Calvi Remy, a remix od Axmo. To jest oczywiście cały czas Max Party. A ja was dziś pytałem o to, co lubicie robić, ale co wam szkodzi i czego robić prawdopodobnie nie powinniście. Przyszły kolejne odpowiedzi i już sobie zerkam na Messenger RMF Max. Lekarze mówią, że pocieranie oczu jest niezdrowe, ale strasznie przyjemne. No i huśtanie się na krześle. No to jest klasyk od podstawówki. Więcej propozycji można podsyłać przez Messenger RMF Max. Dla was Gips, Igo i ostatni dzień lata.

Alok i Jennifer Lopez w klimatycznym numerze. Słuchajcie, zazwyczaj jak się wydaje nowy numer w ostatnich latach, no to się wydaje przy okazji cały pakiet remiksów. Przy tym numerze było inaczej, bo Alok i Jennifer Lopez wydali tylko dwie wersje. Remix AM i remix PM, które jakby podobny przekaz mają, ale jednak zupełnie inne emocje mają wywoływać. My zaserwowaliśmy wam przed chwilą tą wersję PM, bardziej taką taneczną i energetyczną, podczas gdy wersja AM jest bardziej refleksyjna. Można ją oczywiście z łatwością znaleźć w sieci. Ale dużo jeszcze takich bęgerków mamy przygotowanych. Zostańcie z RMF Max.

Ten numer ma taką energię, że gdyby był człowiekiem, to byłby takim umięśnianym ratownikiem na plaży. Wspaniała energia letnia w numerze od Kaigo, Take Me Back. A ja was zapraszam już na kolejną godzinę Max Party. Michał Siwek z tej strony. Serwujemy absolutny klasyk Around the World od ATC.

12 lat temu na samym początku wakacji wyszedł ten numer Are You With Me od Lost Frequencies i stał się absolutnym hitem tamtych wakacji. A ja wam serwuję teraz hit aktualnych wakacji. Po 12 latach wciąż nie narzekamy na brak takich numerów, które wyznaczają nam klimat okresu wakacyjnego. Moving to the Sun od Hugela. Już za chwilę przypominamy ten numer, który przez ostatnich kilka miesięcy towarzyszył nam przy najlepszych, najciekawszych, najfajniejszych letnich przygodach. Dajcie się temu bitowi poni.

Don't Know My Name to Dawid Tawarę w RMF Max. Czas by było ostatni raz wrócić do dzisiejszego pytania przewodniego. Co lubisz robić, ale ci szkodzi? I ktoś napisał, że u mnie wychodzi tak, że wszystko, co akurat lubię robić, to mi szkodzi, więc szkoda się rozpisywać. No cóż, siłę mimo wszystko życzę. Myślę, że słuchanie dobrej muzyki w RMF Max mimo wszystko szkodzić nie powinno, a ciężko tego nie lubić. To proszę bardzo, Becky G, Topic i Sorry Papi.

Zachęcamy do tego, żeby zostać z nami przez całą noc, bo tu przygotowana dla was cudowna playlista, która już niczym absolutnie nie będzie teraz przerywana, nic wam nie będzie przeszkadzało, żeby tymi bangerami się delektować, więc zapraszamy serdecznie. Ja na dziś kończę, za dziś dziękuję. Michał Siwek, do usłyszenia, kochani.

0: znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kropne i smaki obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj tu otwieraj buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.